0: na, na, na, na, na.
1: Dej, no, Dala, dej,
2: prosim, nehaj nervirati celo Slovenijo.
1: Nehaj me muči.